0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek, 3 września na antenie LRT Klasyka. Na Litwie trwa szacowanie strat, jakie weekendowa nawałnica i intensywne opady wyrządziły w gospodarstwach rolnych. Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed polskimi szkołami na Litwie i co może zachęcić rodziców do wyboru polskojęzycznej placówki dla swoich dzieci? O przyszłości polskiej oświaty, znaczeniu języka ojczystego oraz oczekiwaniach związanych z nowym rokiem szkolnym rozmawiamy z przedstawicielami progimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie, prezes macierzy szkolnej i polskich instytucji. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. W Wilnie otwierane jest pierwsze w krajach bałtyckich Centrum Innowacyjnej Terapii Komórkowej i Medycyny Spersonalizowanej. Grupa przedsiębiorstw Northway zainwestowała w jego infrastrukturę 61 milionów euro. Placówka ma stać się miejscem rozwoju nowoczesnych technologii medycznych i nowych metod leczenia. W centrum będą opracowywane i produkowane terapie komórkowe nowej generacji, spersonalizowane szczepionki terapeutyczne oraz produkty medycyny regeneracyjnej. Naukowcy będą również rozwijać technologię druku 3D ludzkich tkanek, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu i regeneracji uszkodzonych części organizmu. Inwestycja ma także znaczenie dla litewskiego sektora biotechnologicznego. W nowym centrum planuje się utworzenie około 100 wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy dla specjalistów zajmujących się m.in. biotechnologią, medycyną i badaniami naukowymi. Pomysłodawca centrum profesor Vladas Algirdas Bumiaris liczy, że działalność placówki przyczyni się również do większego przełomu w leczeniu chorób onkologicznych. Nowe centrum ma połączyć badania naukowe z opracowywaniem terapii dostosowanych do potrzeb konkretnych pacjentów. Na Litwie trwa szacowanie strat, jakie weekendowa nawałnica i intensywne opady wyrządziły w gospodarstwach rolnych. Minister rolnictwa Kęstutis Mažeika zapowiedział, że do 11 września będą zbierane informacje o poniesionych przez rolników stratach. Następnie Litwa zamierza zwrócić się do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe na ich pokrycie. Resort chce działać szybko i przekazać wniosek do Brukseli jeszcze przed październikiem, tak aby ewentualne środki mogły zostać wypłacone już w przyszłym roku. Sytuacja może się jednak jeszcze pogorszyć. W najbliższych dniach prognozowane są kolejne intensywne opady. Minister ostrzega, że w części gospodarstw zebranie plonów może okazać się niemożliwe. Szczególnie trudna sytuacja jest obecnie u producentów warzyw. O skutkach nawałnic i możliwych rozwiązaniach rozmawiają również najwyższe władze kraju. Dzisiaj prezydent Gitanas Nausieda organizuje naradę poświęconą najważniejszym działaniom, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów spowodowanych przez ekstremalne warunki pogodowe. Ale za statystykami dotyczącymi strat stoją konkretne gospodarstwa i ludzie, dla których tegoroczne zbiory są efektem wielu miesięcy pracy i znaczących inwestycji. Jeszcze na początku lata u

0: Uprawy w wielu miejscach zapowiadały całkiem dobre zbiory, jednak wraz z nadejściem września część rolników liczy już nie zebrane tony, lecz poniesione straty. W jednych gospodarstwach grad wybił znaczną część ziarna, w innych z powodu wilgoci zboże zaczęło kielować jeszcze w klosach. Nawet ci, którym udało się zebrać plony, nie spieszą ze sprzedażą. Ceny skupu określają jako jedne z najniższych od wielu lat. Do problemów pogodowych dochodzą wysokie ceny paliwa i nawozów oraz konieczność myślenia już teraz o tym, z czego sfinansować kolejny sezon. O szczegółach tegorocznej sytuacji na roli rozmawiała Anna Grygojcz z rolnikiem z rejonu solecznickiego Robertem Matulewiczem.
1: Ten rok się tak zmienił, chyba taki każdy rolnik stara się coś więcej włożyć, dopatrzeć te ziemię, nie byli liczę w naszej tej kraju. Włożono dobrze, bo są поле dopatrzone i plony byli dobre, ale też burczyło to, że są bardzo niskie ceny skupa ziarna. Już jakoś po wiośnie, wiosna, widzieliśmy, że naprawdę przepełniony jest rynek ziarna. Tylko już takie głoski chodzili, że prognozy, że cena będzie naprawdę niska. Już mieliśmy takie jeszcze w ośrodku, że coś chyba zmieni. No, wiesz, przyjechaliśmy tego lata, było spokojnie, dobrze, no, zaczęło się zbieranie plonów i naprawdę mieliśmy niezły plon, lecz w niektórych gospodarkach, to ja nie mówię o ogólnym całego rejonu naszego, jeszcze w imieniu tej Szyńskiej, Trymańskiej chyba części, gdzie za cedu grad, to naprawdę są straty ogromne. Ogromne mamy straty, nie wszyscy rolnicy uspieli zebrać do tego czasu i ogólem warunki na dzisiejszy dzień są ciężkie, naprawdę ciężkie, bo gleba jest mokra. Od tego deszczu, ale to już taka druga problema, która na dzisiejszy dzień nas dotyczy, no lecz czekamy tej pogody, żeby jakoś wyjechać do pola i zebrać coś takiego, co jeszcze stoi, lecz już nie wszystko tam w dobrym tej jakości. Naprawdę są straty duże, niektóre tylko wyżej 60% jest zniszczone tym gradobiciem. No lecz mamy taką nadzieję, że po co jeszcze uśpiemy zebrać. Lecz kombajny są na starcie, widzę, których gospodarka moja to jest cała ekologiczna. Buduję żyto zimę i owiec jary, czyli letni i lubię zastrączkowy. To raczej co mogę powiedzieć o swojej gospodarce, to na dzisiejszy dzień jest wszystko zabrane. Lecz 6 sierpnia mieliśmy bardzo duży grad. I jeszcze raz tak upowiem o nim, że tak. To wybieranie wszystko. Nie cały rejon leczyło, jak mówiłam, Liszyńska gmina, część Jęczuńska, to taka gdzieś w odległości, może 20 km, w szerokości gdzieś 3 km taka przeszła burza u nas i wyszła na Białoruś. Naprawdę zniszczono do 70% nawet. Mamy w jakich polach straty dochodzą do takiego procentu żywności. Prawda, ziemia jest usłana tym ziarnem. To nie jest tak, żeby tam wszystko jest wybite, lecz te same ziarenki są naprawdę powybiwane i oni leżą na ziemi. No, straty są bardzo duże w tym roku. Większa część rolników chyba jest na pewno jest zabrana, no są takie, które mają 1000 hektarów, to jest niemożliwe prędko zebrać. Jest i u nas duże gospodarki, które widzę, ja to swoimi oczami jeżdżę, bo naprawdę teraz są działania polne drugie, tam siejemy poplony, już zaczynamy oranie na zimę, płod. Zimę, żyto, ja widzę, że stoją te same i żyta, i owcy, no to niektóre pole były stałym paczalem, jak te ziarna, no to po prostu w tym szklosie zaczęło się kiełkowanie tego żyta. To jest już katastrofa, bo tego ziarna już nie będzie możliwe zdać. I raczej skup już jego nie wezmą, bo kiełkuje się i to nie jedno w klosie, tam jeśli mam jakieś 30 ziarenków, no 20, to już ja z tego jednego głosu byłem naliczywszy 8 ziarenków, które zaczęli dalej rosnąć. Naprawdę tragiczna sytuacja.
2: I co z takim zbożem? No to znaczy, ono nadaje się na coś jeszcze?
1: Nie. To już naprawdę jest katastrofa dla zwierząt. To też nie jest zdrowo. Skupy ziarnów na to. Tam 1% coś dozwalają, tam chyba, że mogło to być, ale 1% coś to wytworzyć ze 100 ziarna, 1 ziarna, no to jest bardzo mało. А если на сегодняшний день 10-15%.

0: Maksymiliana Kolbe służą temu, to co właśnie wcześniej mówiłem, żeby to nie tylko był obowiązek, ale także i przyjemność i frajda dla młodzieży i także ten element jakby łączności z krajem pochodzenia, prawda? Często argumentem nieoficjalnym jest na przykład ta rodzina w Polsce, która jest. My też robimy wszystko, żeby na przykład ta młodzież polonijna miała okazję spędzać czas w Polsce na wypoczynkach, co jest także częścią naszego programu i także w ten sposób liczymy na to, że ta młodzież, jak przyjedzie do Polski po raz pierwszy na przykład albo kolejny, złapie takiego naturalnego, można by powiedzieć, bakcyla, żeby chcieć wracać do Polski i wiązać może swoją przyszłość z Polską. Więc my traktujemy język polski jako taki element łączenia z krajem, jako potencjalne planowanie także dla nich przyszłości. Nie jest to oczywiście takie proste i zero-jedynkowe, ale liczymy, że przez nasze działania, nasze konkursy, nasze różne inicjatywy i koncepcje będziemy w stanie właśnie zachęcić młodzież i jej rodziców przede wszystkim, bo to ich musi pierwszy krok, do zachęty na całym świecie, żeby dzieci chciały uczyć języka polskiego, myśląc też o przyszłości.
1: Jakiego wsparcia potrzebują obecnie nauczyciele języka polskiego i polskie szkoły na Wileńszczyźnie?
0: A, to jest bardzo złożone pytanie. Postaram się odpowiedzieć w miarę. Widzi pani, my jako instytut mamy pod sobą cały świat. Cały świat, to się znaczy, że w każdym kraju jest pewna specyfika, w każdym kraju są pewne przepisy i każdy nauczyciel z każdego z tych państw ma swoje określone ramy. My na przykład robimy wszystko, żeby na przykład wypromować nasze ramy programowe. Robimy wszystko, żeby nauczyciele także przyjeżdżali do nas na szkolenia, na tą szkołę letnią, gdzie też nauczyciele mają okazję się doszkolić. I przede wszystkim także prowadzimy rozmowy dwustronne między naszymi krajami w celu na przykład podręczników i nie tylko. Liczne działania dwustronne, które mają na celu taki dialog, żeby właśnie wesprzeć nie tylko uczniów, ale także nauczycieli. Myślę, że nauczyciele na Wileńszczyźnie mają dużo do powiedzenia i dużo ciekawych pomysłów i myślę, że mają duży potencjał, żeby rozwijać ten język polski dla młodzieży polonijnej. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim zapraszamy nauczycieli, żeby zaglądali na naszą stronę, bo są różnego rodzaju konkursy, koncepcje, które mogą też wesprzeć w ich doszkalaniu, w ich tam jakby poprawianiu ich warsztatu. Więc co potrzebują, to ciężko mi jest powiedzieć, bo każdy nauczyciel sam wie najlepiej, co on potrzebuje, czym musi się na przykład poprawić, czym się musi doszkolić, jakie potrzebuje nowe elementy, żeby prowadzić dalej tą swoją misję. Więc oczywiście zawsze zapraszamy każdego nauczyciela na świecie, który zajmuje się językiem polskim, żeby się z nami jakby obserwował nas, kontaktował i jesteśmy zawsze otwarci na dialog.
2: O sytuację polskich szkół na Litwie, stojące przed nimi wyzwania oraz wsparcie ze strony państwa polskiego zapytaliśmy Rafała Poborskiego, Charge d'Affaires Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie. Jak z perspektywy ambasady Rzeczpospolitej Polskiej wygląda dzisiaj sytuacja polskich szkół na Litwie? Jakie są ich największe atuty, a jakie problemy wymagają pilnego rozwiązania?
3: Myślę, że pytanie jest bardzo złożone. Jeżeli chodzi o te atuty, pozytywy, o które pani pyta, to myślę, że frekwencja na dzisiejszym rozpoczęciu roku szkolnego tutaj w gimnazjum Jana Pawła II wskazuje na to, że rodzice, czyli ci najbardziej zainteresowani, tak jak tutaj też dzisiaj padło, widzą te atuty i chcą, żeby ich dzieci uczęszczały do tych placówek oświatowych. No natomiast tak jak w każdym systemie, na każdym żywym organizmie są pewne wyzwania związane z różnymi kwestiami i o naturze politycznej, ale też naturze demograficznej i po prostu to są rzeczy, które wspólnie z władzami Republiki Litewskiej staramy się rozwiązywać i adresować. Najważniejszy jest dialog, tak, i szukanie rozwiązań tych pojawiających się problemów. No i mam nadzieję, że będę podczas mojej misji tutaj mógł być pomocny i polskiej społeczności tutaj na Litwie, ale również i władzom litewskim w poszukiwaniu tych rozwiązań, które by z jednej strony zapewniały to, co jest najważniejsze, czyli to, żeby obywatele Republiki Litewskiej, narodowości polskiej, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj płacą podatki, którzy wiążą swój los, losy swoich dzieci z tym krajem, żeby czuli się komfortowo i żeby ich prawa były respektowane, a z drugiej strony, żebyśmy my jako Rzeczpospolita Polska, czyli kraj, który zawsze wspierał i będzie wspierał rodaków poza granicami kraju, żebyśmy również mogli dołożyć do tego cegiełkę.
1: A jakie właśnie wsparcie polskie szkoły na Wileńszczyźnie mogą oczekiwać od państwa polskiego w tym roku szkolnym?
3: MSZ, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które reprezentuję, jest tylko elementem tych działań wspierających. Są tutaj przedstawiciele Fundacji Kolbego, są przedstawiciele Fundacji Wspólnota Polska, są inne zaangażowane też instytucje w Polsce, które okazują wsparcie i naszym rodakom tutaj na Litwie, ale też w innych regionach świata. Na pewno jest Senat, prawda, który też ma konstytucyjne uprawnienia do wspierania naszych rodaków, także my jesteśmy elementem tego całego systemu.

0: mu wsparcia i w ramach tego, co należy do naszych obowiązków, będziemy to oczywiście robili.
1: O wyzwaniach polskich szkół na Litwie mówi Krystyna Dzierżyńska ze Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna.
2: Jakie są oczekiwania przed nowym rokiem szkolnym?
3: U macierzy szkolnej jest jedno bardzo ważne oczekiwanie, a polega ono na tym, żeby nie było zwariowanego roku szkolnego. To znaczy, żeby oświata stabilnie kroczyła do przodu, żeby nie było gorączkowych zmian, gdyż te gorączkowe zmiany wprowadzają destrukcję. Do pracy każdej szkoły, do pracy nauczycieli, również na tym cierpią uczniowie, a przez to i rodzice. Także życzymy takie nasze życzenia na ten nowy rok szkolny. Spokoju, dobrej pracy, a wtedy wszystko stanie na swoje miejsce.
2: Jakie właśnie dzisiaj największe wyzwania stoją przed progimnazjami i gimnazjami?
3: No ja myślę, że największe wyzwanie to jest liczba dzieci w szkołach. Z tym borykamy się wszyscy my, to znaczy i Polacy, i Litwini, dlatego że mamy ten tak zwany niż demograficzny, który wpływa na to, że tych dzieci nie mamy za dużo. Ale jeśli będziemy mogli pokazać, że nasza szkoła jest naprawdę dobra, że ona nie tylko uczy, że ona również kształci, wychowuje, na pewno będą rodzice, którzy bardzo chętnie te dzieci będą posyłali do szkół z polskim językiem nauczania. Drugą ważną sprawą, która na pewno pomoże przyciągnąć dzieci do szkół, to osiągnięcia naszych absolwentów szkół polskich. Mamy bardzo znane nazwiska, które są w rządzie, które są na scenach aktorskich, które są w medycynie. Naprawdę mamy z czego wybierać. I to też tworzy pozytywny obraz szkoły polskiej. A więc jak najbardziej zachęcamy do posyłania swoich dzieci do szkoły polskiej, gdyż na pewno szkoła polska nauczy języka ojczystego, ale również na dobrym poziomie języka państwowego. A to jest jedno z najważniejszych naszych zadań.
1: Z jakimi nadziejami progimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie rozpoczyna nowy rok szkolny i co decyduje dzisiaj o atrakcyjności polskiej szkoły, o planach placówki, edukacji włączającej oraz przyszłości polskojęzycznego szkolnictwa, mówi dyrektorka progimnazjum Janina Wysocka.
2: Z jakimi nadziejami, ale również obawami szkoła rozpoczyna nowy rok szkolny?
4: No, nadzieje same dobre. W tym roku będziemy mieli hasło, które nas będzie łączyło z rodziną szkół noszących te same imię świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II, misjonarz, nauczyciel. Więc tutaj wszystko będzie łączone, wszystkie nasze projekty, wszystkie przedsięwzięcia, wszystkie spotkania pod tym hasłem. Nadzieja jest taka, że będziemy wszyscy tymi dobrymi nauczycielami dobra i dobrymi misjonarzami też dobra. No i nauczyciele są gotowi do tego. Szykują swoje pracownie, czekają na uczniów, a projektów mamy mnóstwo w tym roku, z którymi myślę, że my damy radę, bo nie tylko bon przedszkolaka, bon pierwszaka, bon ucznia, bon nauczyciela, ale również i tutaj na Litwie projekty, które dali jakby nauczanie wspomagające, nauczanie włączające, propagują. My też jesteśmy już od dawna, którzy w naszej szkole uczą się dzieci z troski specjalnej, z bardzo dużymi i dużymi potrzebami, więc tutaj też będziemy kontynuować te projekty, żeby również każdy miał równe prawa do nauki.
2: Jakie dzisiaj są największe wyzwania progimnazjum? Czy to liczba uczniów, kadra nauczycielska, finansowanie, czy coś jeszcze?
4: No chyba nie mamy żadnych wyzwań, bo ostatnia problema została rozwiązana. Rozumiem, że dzieci są przyjęte i przyjdą do naszej, chyba już dzisiaj przyszli do naszej szkoły. Problemów takich nie mamy. Kadry nam wystarcza, specjalistów wystarcza, pomieszczeń również. Jesteśmy wyposażeni, nowe laboratorium utworzyliśmy, jak również też pokój do wyciszenia się mamy, sensoryczny pokój tak zwany. No i wszystko jest na dobrej drodze. Myślimy, że damy radę ze wszystkim.
2: Czy przyszłość polskiej szkoły na Wileńszczyźnie widzi Pani optymistycznie? Co będzie decydowało o jej pozycji w najbliższych latach?
4: Oczywiście wyniki naszych uczniów wskazują na to, że polska szkoła jest nadal atrakcyjna i dobra, że nasi uczniowie wracają tutaj pracować jako nauczyciele, nasi uczniowie pracują w biurach, nasi uczniowie pracują i są na stanowiskach w rządzie litewskim, więc ufamy, że rodzice pozytywnie uwzględnią wszystko i przyprowadzą swoje pociechy do szkoły polskiej. A warto, i bardzo warto, o tym się zastanowić, bo język litewski nie jest nam naprawdę żadnym problemem obecnie i już dawno, a język polski też jest nam na pierwszym miejscu, jest bardzo ważny. A rozwijanie wszelkich talentów, wszelkich umiejętności naszych uczniów, to akurat przez języki, przez naukę, przez tradycje polskie, przez chrześcijańską wiarę.
1: To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Izabela, Szymon oraz Gerard przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.